0: Ni baratam we tetetne we rakapne ni lulutan ni lulutan lutan ni lulutan ne lulutan ni baratan we batruine ni tetetne ni baratan ni lulutan ni batruine we tetetne ni baratan we batruine we tetetne We tetet ne ni baratan ni lulutan ni lulutan ni lulutan ni lulutan tan ni lulutan ni lulutan ni lulutan ni lulutan tan we madruine we tetet ne ni baratan we madruine ni baratan we tetet ne we tetet ne ni baratan we tetet ne
1: He heard that the Sedaknari was lining.